friends belong but fridges. Nie friends belong but fridges. Nie jestem fridges, den nie jestem Mr. Steve Osberry, mister. Gruite kojzą, stał się gruite kojzą, stał się.